0: hit-uri sau auto.
1: City Mix. DJ Aliaș.
0: Największy dance hit.
2: Dance hit.